0240929256. 0240929283. Kan akin kan sama mani ejne so edia yede tu yehunfo. Esa abonya kupon empire.